0: ukwia ena
1: ana ya brefo
0: ekwia bua chiwe yadom ena afi yenya attention so.

asamoa emfa enkwaje emre nipa atrosem na dasem ensemo ehuhia yo somaye no ne wankase yenkoka.